0: Matka? Ja, matka?
1: Była Hazel, Hazel, zaraz zostaw prawie.
0: Chyba się zrobić. Dlaczego? Daj wielką.
2: Dlaczego?
0: Chcesz papieć mi wyciec na chorę?